0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: ¿Dónde está el hombre? Con fuego en la sangre.